0: takim wycieczkam, a kto choć raz zaglądał przez kraj świtu, to i innego blaga bażam.
1: Буковинська хвиля 100 FM.